0: Tak, toto bol priamy basável.
1: U nás na Rusnákoch šahvarity basável.
2: Tak.
0: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.
3: Mám sentiment do takého verša, písajem ho v Švecii. Dávno v Švíti, ešte v rokach dávnych, tam nebolo rodina, ani znajemých, ani tak sa to, jak našo, jak našo. Motto jem dal Ševčenka i znovu mení neprivezla ničoho pošta z Ukrajiny. Teraz Ševčenko. Zas šivo slnce, na syni vode sundu, ešte jeden nadiej den gutnu pekučku hirkotu. Jak biły moria ptach krełamy zatrepotał i chmer. A koli niczka zhustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczu dihaniał budeš darmo, što twi wymriany świt. Wielka kazarma.

Mam kiłski światy i szłem po drodze z Łosiocha do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo ciłkom nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiwski światy. Choć bez ryuk słowo, choć bez nas to powiel, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniom cię by czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mytru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

0: Jest wtorek, 4 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Dniach 24-30 lipca i juleja prochodził 9. roczny kwietniej szkoły w Popradzie, w której wzięło uczest 32 rosyjskich uczeników z Wojwodyny w Serbii. Na szkołę przyjechali dzieci z ruskiego Karestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuła, Werbasu, Nowego Sadu. Znacząc z miejsc te w szkołach, to dzieci wczać się rosyjskiego języka, albo rosyjski język jest wyduczym językiem na wszystkich zajęciach. Pierwszy raz przyjechali i dzieci z Sento, te w szkole rosyjski język nijak nie funguje. W ramkach szkoły uczennicy brali uczest w lekcjach rosyjskiego języka, historii, kultury i religii, a też w różnych integracyjnych aktywnościach. Odwiedzili między innymi Baliańską Jaskonię, Koszuci i Starą Lubownię, te spotkali się z przedstawnikami rosyjskich organizacji na Słowacji. Dzietnia szkoła ma za cel pogłębiać znanie języka, historii i kulturnej dostępności młodych Rusynów z Serbii. 2 sierpnia augusta w Mariupolu na Madziarach odbył się rosyjski odpust zorganizowany Światowym Kongresem Rusynów i Rosyjskim Nacjonalnym Samosprawowaniem w Mariupolu. Podia zaczęła się już w sobotę bogosłużeniem, koncertem duchownych pisem i procesją koło bazyliko. Główną częścią była niedzielna służba Boża, którą po cyrkowno-słowiańsku odprawiał otec Milan Jasek, według obczestwa świętego Jana Chrystytela ze Słowacji. Uczest w rosyjskim odpuści wzięli wierne z wielu dżerzał, między innymi ze Słowacji, Madziar, Rumunii i Chorwacji. Organizatorzy podkreślili, że ich celu jest obnowiti dawną tradycję rosyjskich połomnictw do Mariupolu. Pośredni taki odpust odbył się tam przed 106 rokami, a w buduczności mają być organizowany regularno. Pomorsko samouriadowci i przedstawnicy kaszebskich środowisk zaczęli starać się ustanowić 10 lutego februara Nacjonalnym Dniem Ślubu Polszczy z Morią. Na to cel był poklikany Suspilny Komitet, który chce przekonać Sojmik Pomorskiego Województwa do wystąpienia z apelem do Sejmu ustanowić nowe Dżerżawne Świato. Data 10 lutego februara nawiązuje do podziej z 1420 roku, kiedy w Pucku generał Józef Haller dowierzył symboliczny ślub Polszczy z Bałtyką, podając do moria platynową obruczkę. Tot akt był symbolem tego, że po rokach zaborów Polszcza odzyskała dostęp do moria. Tumkodawci podkreślają, że świato miałoby przypominać o znaczeniu Pomoria dla historii i rozwitku Polszczy, ta budować historyczną i morską świadomość. Jak inicjatywa dobudę podparcia Sojmu, pierwsze prezentowania mogłyby odbyć się już 10 lutego februara 2027 roku. Na ten moment jest to jednak furt len propozycja. W weekend 14-16 sierpnia augusta w Nowym Sęczu odbuda się 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki Małopolszcza Karpaty Offer 2026. Podzieje uczy tradycyjną kulturę Karpat z modernymi formami sztuki, tworzący prostor stryczy folkloru z muzyką, teatrem, tańcem, filmem i wizualnymi sztukami. W programie znaleźli się koncerty artystów, które inspirują się karpacką i etniczną muzyką, teatralne spektakle, filmowe pokazy, performance, warsztaty, ta czasowne plenerowe podzieje, które pройдą na rynku i ulicach Nowego Sęcza. Ideą festiwalu jest wskazywać bogactwo i różnorodność karpackiej kultury, ta budować dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczy twórców z różnych dżerżał regionu Karpat, które przez sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesne interpretacje.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

Son. Poema. Snił się mi Dido tej nocy. Išł głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli horiv honom wiz, a za nim pluch zavlakany. Dido oczami nebo miriał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się za zelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tu żyła. Zemle, zemlice, zitchnął Dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lysił, wziął jajce do żmyni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żtob się nie robili bolaka od jarma, żtob się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrbom, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, ruszył, hej. Rosny mi chlibę jak lis, mi pachny chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smużko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, ruszył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny, świtamy piszą, tebe liszą, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бешідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до кар'ят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем скрв'ю виплював груди, не зато, лем зато, жем тя любив. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nerozumnej dzityny, prowinu, przebacz. I natchnij moje pokolenia, żtob tak kochało twoje werchy, żtob tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pognał Dido sejk składom, z duszą na czepiach. Tuman oczy rozmarenych moich, szlid za Didą stelił, smużką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikolej swytania nie dwihat.

0: Dialem FM.
1: Jest wtorek, 4 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny rady Dialem FM prosit Olena Stefanowska. W dniach 24-30 lipca i luja prochodził 9. roczny kwietniowej szkoły w Popradzie, w której wzięło uczest 32 rosyjskich uczniów z Wojwodyny w Serbii. Na szkołę przyjechali dzieci z ruskiego Karestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuła, Werbasu, Nowego Sadu. Znacząc z miejsc te w szkołach, to dzieci wczać się rosyjskiego języka, albo rosyjski język jest wyduczym językiem na wszystkich zajęciach. Pierwszy raz przyjechali i dzieci z Sento, gdzie w szkole rosyjski język nijak nie funguje. W ramach szkoły uczniowie brali udział w lekcjach rosyjskiego języka, historii, kultury i religii, a też w różnych integracyjnych aktywnościach. Odwiedzili między innymi Baliańską Jaskonię, Koszyci i Starą Lubownię, gdzie spotkali się z przedstawnikami rosyjskich organizacji na Słowacji. Dnia szkoła ma za cel pogłębiać znanie języka, historii i kulturnej dostępności młodych Rusynów z Serbii. 2 sierpnia augusta w Mariupolu na Madziarach odbył się rosyjski odpust zorganizowany Światowym Kongresem Rusynów i Rosyjskim Nacjonalnym Samosprawowaniem w Mariupolu. Podia zaczęła się już w sobotę bohosłużeniem, koncertem duchownych pisyn i procesją koło Bazylika. Główną częścią była niedzielna służba Boża, którą po cyrkonosłowiańsku odprawiał otec Milan Jasek, według obczestwa świętego Jana Chrystytela ze Słowacji. Uczest w rosyjskim odpuści wzięli wierne z wielu dzierżaw, między innymi ze Słowacji, Madziar, Rumunii i Chorwacji. Organizatorzy podkreślili, że ich celem jest odnowić dawną tradycję rosyjskich pałomnictw do Mariupolu. Ostatni taki odpust odbył się tam przed 106 rokami, a w przyszłości mają być organizowany regularno. Pomorsko samouriadowci i przedstawnicy kaszebskich środowisk zaczęli starać się ustanowić 10 lutego februara Nacjonalnym Dniem Ślubu Polszczy z Morią. Na to cel był poklikany Suspilny Komitet, który chce przekonać Sojmik Pomorskiego Województwa do wystąpienia z apelem do Sejmu ustanowić nowe Dyrżawne Świato. Data 10 lutego februara nawiązuje do podziej z 1920 roku, kiedy w Pucku generał Józef Haller dowierzył symboliczny ślub Polszczy z Bałtyką, podając do moria platynową obruczkę. Tot akt był symbolem tego, że po rokach zaborów Polszcza odzyskała dostęp do moria. Tumkodawci podkreślają, że święto miałoby przypominać o znaczeniu Pomoria dla historii i rozwitku Polszczy, ta budować historyczną i morską świadomość. Jak inicjatywa dobude podparcia Sejmu, pierwsze prezentowania mogłyby odbyć się już 10 lutego februara 2027 roku. Na ten moment jest to jednak furt len propozycja. W weekend 14-16 sierpnia augusta w Nowym Sęczu odbuda się 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki Małopolszcza Karpaty Offer 2026. Podzieje uczy tradycyjną kulturę Karpat z modernymi formami sztuki, tworzący prostor stryczy folkloru z muzyką, teatrem, tańcem, filmem i wizualnymi sztukami. W programie znalazły się koncerty artystów, które inspirują się karpacką i etniczną muzyką, teatralne spektakle, filmowe pokazy, performanse, warsztaty, ta czasowne plenerowe podzieje, które przejdą na rynku i ulicach Nowego Sęcza. Ideą festiwalu jest wskazywać bogactwo i różnorodność karpackiej kultury, ta budować dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczo twórców z różnych dzierżaw regionu Karpat, które przez sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesną interpretację.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Modlitwa. Rozwojte się, buczka. Wam nie wszystko jedno. Zelenym życiem zaszumte mi i zamiar.

0: Jest wtorek, 4 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W dniach 24-30 lipca i luja prochodził 9. roczny kwietniej szkoły w Popradzie, w której wzięło uczest 32 rosyjskich uczeników z Wojwodyny w Serbii. Na szkołę przyjechali dzieci z ruskiego Karestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuła, Werbasu, Nowego Sadu. Znacząc z miejsc te w szkołach, to dzieci wczać się rosyjskiego języka, albo rosyjski język jest wyduczym językiem na wszystkich zajęciach. Перший раз приїхали і діти з Сенто, де в школі русинський язик ніяк не функує. В рамках школи ученики брали участь в лекціях русинського язика, історії, культури і релігії, а тіж в різних інтеграційних активностях. Відвідали між іншими Балянську Ясконю, Кошуці і Стару Любовню, де зустрілися з представниками русинських організацій на Словації. Літня школа має за ціль поглублати знання язика, історії і культурної достоменності молодих русинів з Сербії. 2 серпня августа в Мар'яполчо на Мадярах відбувся русинський відпуст, зорганізований Світовим конгресом русинів і русинським національним самосправуванням в Мар'яполчо. Подія почалася уж в суботу богослуженням, концертом духовних пісень і процесіям коло базилика. Головną częścią była niedzielna służba Boża, którą po cyrkowno-słowiańsku odprawiał otec Milan Jasek, według obszczestwa świętego Jana Chrystytela ze Słowacji. Uczest w rosyjskim odpuści wzięli wierne z wielu dzierżaw, między innymi ze Słowacji, Madziar, Rumunii i Chorwacji. Organizatorzy podkreślili, że ich celem jest odnowić dawną tradycję rosyjskich pałomnictw do Mar'яполча. Ostatni taki odpust odbył się tam przed 106 rokami, a w buduczności mają być organizowany regularno. Pomorsko samouriadowci i przedstawniko kaszepskich środowisk zaczęli starać się ustanowić 10 lutego februara Nacjonalnym Dniem Ślubu Polszczy z Morią. Na to cel był poklikany Suspilny Komitet, który chce przekonać sojmik pomorskiego województwa do wystąpienia z apelem do Sejmu ustanowić nowe Drżawne Świato. Data 10 lutego februara nawiązuje do podziej z 1920 roku, kiedy w Pucku generał Józef Haller dowierzył symboliczny ślub Polszczy z Bałtyką, podający do moria platynową obruczkę. Ten akt był symbolem tego, że po rokach zaborów Polszcza odzyskała dostęp do moria. Tumkodawci podkreślają, że świato miałoby przypominać o znaczeniu Pomoria dla historii i rozwitku Polszczo, ta budować historyczną i morską świadomość. Jak inicjatywa dobude podparcia Sejmu, pierwsze prezentowania mogłyby odbyć się już 10 lutego februara 2027 roku. Na ten moment jest to jednak furt len propozycja. W weekend 14-16 sierpnia augusta w Nowym Sęczu odbyła się 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki Małopolszcza Karpaty Offer 2026. Podzieje uczy tradycyjną kulturę Karpat z modernoma formami sztuki, tworiaczy prostyr stryczy folkloru z muzyką, teatrom, tańciom, filmom i wizualnymi sztukami. W programie znaleźli się koncert artystów, które inspirują się karpacką i etniczną muzyką, teatralne spektakle, filmowe pokazy, performance, warsztaty, ta czosłynne plenerowe podzieje, które projdą na rynku i ulicach Nowego Sęcza. Ideą festiwalu jest wkazywać bogactwo i różnorodność karpackiej kultury, ta budować dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczo twórców z różnych dzierżaw regionu Karpat, które przez sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesne interpretacje.
1: To były nowiny Radia Lem FM.

0: tak jak sobie ukryty, no tak, ale to na odkaz
1: to
0: działa.
1: To jest teraz jednak.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Ja tu poczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdziesz słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i po tym zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

ale tak nie było, tak nie było, tak nie było, tak nie było, tak nie było, tak nie było, tak nie było. Ale to nie było takie łodzone, aż kiedy to było takie łodzone, aż kiedy to było takie łodzone, aż kiedy to było takie łodzone.

Dobry wieczór, witam i zapraszam jak co wieczór na słuchowisko. A przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Zapraszam. Pit taky ma kontrolerkami, ty gotowy w pasty iszczy w jakiesu sit. Przypadkowo szepnesz do jakiesoho uszka mało znaczucze, ale słodkie słowo. Ostajesz poprawdy przykładom dżentelmena, ale heł, wychwaczając twoje słowo, a ty zachrybujesz się beznadziejnie. Abo świt sobie zawiazuj, a jak nie, to już przyznaj, co z tebe za człowiek, skupytel i uwodytel. Szczęśliwy tot, który nie wlubia się w damy. Inakże było z moim przyjacielem Antypom. Kole wzrył łaskawe pizerinia, uż tajał jak wosk. Każdu żenu, kotru pierwszy raz wzrył, lubył. Po jego słowach nad życia

0: do chrobowej doszczki. Iszł pak parką, strytył niespodziewani blondynku o metalicznych oczach, już życia bez niej było dla niego niczym. Uwir, besidował win za paru dny. Ja zrozuma zejdu, jak ne najdu brunetku z czornyma brwiami, kotru ja na korsi dnes poznał. I zas nastupowała lubowna piśnia dla brunetki, kotra propała desy. Kole teper win przyjechał do Lwowa, wzrył jem w nym mału zminu. Win był już dozryłym mężczyną, w sposobie oblikania odstupił od dandysowskiej dokładności, a mało opalane lice oznaczuwało świżist i pełnotu życia. Jasny kuczeri, dołuchy jasny bajusy, podołuchu wasta twar i jakby zmordowany zir tworyły lice, które przez ułożenia ust było pse na pił ostre, na pił miakkie. Win besidwał z powahą, lem jego oczy tołdy wpywali się w swoją żertwu. Besidwało mi welo dam, że jego zoru żena ne wytrymuje. I dama, kotra wse swobitni weła besidu, z nim besidwała skoro, od jego pizrynia zmiszuwała się, w jej ustoczkach brakowało sliu, a to proto, że jego zir zdawał się damam byty neubłahalnym, choć mołczaczym sudziom ich sliu. Proto dama pidojmowała się bez powodzenia, najty słowa do swojej wypowiedy, a wynajdowane słowo prawi wse prydawało besidi nenaturalnosty, a tym samym i śmisznosty. Antyp nosył jeszcze obleczenia z czasiu dyktatury Bacha. Hadwabna biła chustka, zawiązana tisno pit szyją, surdut nyże pojasa i lampasowy pantalony robili jego stać kus sztywną i naprużeną. Wstupyliśmy do kawiarni, doznaliśmy się, że w pierwszej sali nie znajdziemy miścia i przeszliśmy do drugiej. Na czerwono tapetowanej, kotru oświczuwał lem mały lampasz. Papierosowy dym napełniował salu, a spoza jego tumanił wyzerale w drugim kuti mraczne staty. Po ich łochmotiu i składnym obleczeniu, a pro tym jeszcze prypiatych karabelach poznaliśmy tych, co wtekli z powstańczego taboru. Jedny z nich chrapali na ławach, inczy siedzieli za stołem przy pocharykach.
1: I narbut niczego nie zrobił? Zwidował się jeden z wtikaczył w rudym żakieti, synich hajdawerach i wojenni szapoczci towarzysza, od kotroho wypeszczenoho lycia odbywała się mazurska selska kapota i zelenej łajbek.
2: Narbut, odpowiadał ostatni. I to tuż propał w mistowej puszczy straszni. Uż sme propali. Powiedz te, z czego wy teper żyjete?
1: Najpierwsze ty nam opowiedz, co lechko wysmyknu jest się z taboru. Małoż to jem ne wpał jem w ruky Szandara Wiszytela z naszej Lehii.
3: To sud i Wiszateli? Prezerał jest się jak Wiszajut.
0: Młody wtikacz na toto widania z zaczudowaniem posmotrył się na towarzysza.
1: Ricz je prosta, objaśniował tot perszy w rudym żakieti. Tobi trzeba było prowoknuty do takich wydowysk. Inakże nie wziąłbyś się za nasze remesło.
0: W tej chwili do pomieszczenia woszał mężczyzna w dołchym, obdertym płaszczu i w zatysnionym kaszkieci
1: i nam raz prypało vidite jeho profil so stisnenýma ustami, oholeným podbородком i špakuvatýma bakenbrodami. Na jeho zaklik postawali mračné persony i všetky v moučaniu opustili pomieszczenia. Na drugi den byliśmy już daleko za Lwowem. Najtyczanka wezła nas po ponurych, monotonnych drogach pod Ila. Mnialiśmy szeroki pola z pasuczym się czerweniawym statkom i hulajuczyma harsamakami, huculskim akinmy i zeleniujuczy się łuchy, a dale piskowe riunyny i przybliżaliśmy się do miścia, gdzie usnął wodozlył i gdzie zaczynali się ozera i bołota. Pereichawszy przez berezowy lis, ostaliśmy porażeni widokom, który teper daleko się rozstelował. Pered nami nie było riunyny, ale more. Daleko i szeroko jedna masa wody. W osinni i jarniej czas na Podilu woda występuje z berehiu rik i ozer i riunyna ostaje jednym wodnym rozlywom, pokrywającym swoją taflą urodzajny pola, zelene uchy i piskowe uchory. Lem na znesieniach miściami tworzyły się ostrowy, z których mygale w różne strony łotki i drewniane tratwy. I na dneska już kończymy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Jest wtorek, 4 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W dniu 24-30 lipca Julija prochodził 9. roczny kwietniej szkoły w Popradzie, w której wzięło uczest 32 rosyjskich uczeników z Wojwodyny w Serbii. Na szkołę przyjechali dzieci z ruskiego Karestura, Kocura, Dziurdziowa, Kuła, Werbasu, Nowego Sadu. Znacząc z miejsc te w szkołach, to dzieci wczać się rosyjskiego języka, albo rosyjski język jest wyduczym językiem na wszystkich zajęciach. Pierwszy raz przyjechali i dzieci z Sento, te w szkole rosyjski język nijak nie funguje. W ramkach szkoły uczennicy brali uczest w lekcjach rosyjskiego języka, historii, kultury i religii, a też w różnych integracyjnych aktywnościach. Odwiedzili między innymi Baliańską Jaskonię, Koszuci i Starą Lubownię, te spotkali się z przedstawnikami rosyjskich organizacji na Słowacji. Dnia szkoła ma za cel pogłębiać znanie języka, historii i kulturnej dostępności młodych Rusynów z Serbii. 2 sierpnia augusta w Mariupolu na Madziarach odbył się rosyjski odpust zorganizowany Światowym Kongresem Rusynów i Rosyjskim Nacjonalnym Samosprawowaniem w Mariupolu. Podia zaczęła się już w sobotę bohosłużeniem, koncertem duchownych pisem i procesją koło Bazyliko. Główną częścią była niedzielna służba Boża, którą po cyrkonosłowiańsku odprawiał otec Milan Jasek, weduczy obszczestwa świętego Jana Chrystytela ze Słowacji. Uczest w rosyjskim odpuści wzięli wierne z wielu dzierżaw, między innymi ze Słowacji, Madziar, Rumunii i Chorwacji. Organizatorzy podkreślili, że ich celem jest odnowić dawną tradycję rosyjskich pałomów.

0: Kierownictwo do Maria Poucze. Poślidni taki odpust odbył się tam przed 106 rokami, a w budoczności mają być organizowany regularno. Pomorsko zamówia dołci i przedstawniko kaszewskich środowisk zaczęli starać się ustanowić 10 lutego februara Nacjonalnym Dniem Ślubu Polszczy z Morią. Na to cel był poklikany Suspilny Komitet, który chce przekonać Sojmyk Pomorskiego Województwa do wystąpienia z apelem do Sejmu ustanowić nowe Drżawne Świato. Data 10 lutego februara nawiązuje do podziej z 1920 roku, kiedy w Pucku generał Józef Haller dowierzył symboliczny ślub Polszczy z Bałtyką, podając do moria platynową obruczkę. Tot akt był symbolem tego, że po rokach zaborów Polszcza odzyskała dostęp do moria. Tumkodawci podkreślają, że świato miałoby przypominać o znaczeniu Pomoria dla historii i rozwitku Polszczy, ta budować historyczną i morską świadomość. Jak inicjatywa do budy podparcia Sojmu, pierwsze prezentowania mogłyby odbyć się już 10 lutego februara 2027 roku. Na ten moment jest to jednak furt len propozycja. W weekend 14-16 sierpnia augusta w Nowym Sęczu odbuda się 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki Małopolszcza Karpaty Offer 2026. Podzieja uczy tradycyjną kulturę Karpat z modernoma formami sztuki, tworzący prostor stryczy folkloru z muzyką, teatrom, tańcem, filmem i wizualnymi sztukami. W programie znalazły się koncerty artystów, które inspirują się karpacką i etniczną muzyką, teatralne spektakle, filmowe pokazy, performance, warsztaty, ta czasowne plenerowe podzieje, które przejdą na rynku i ulicach Nowego Sęcza. Ideą festiwalu jest wskazywać bogactwo i różnorodność karpackiej kultury, ta budować dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczo twórców z różnych drżał regionu Karpat, które przez sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesną interpretację.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Seweryn jak zaczynał wypisać długaty, wszystko po swojemu i Odin doma z mamą tak samo budę, bo mama tam na szczenę ci już po polsku, nie? Przychodzę tu, win po polsku, nie budę rozmawiam, wszystko po swojemu rozmawiamy, ja nie mogę, no nie znam, może win rad był jeszcze, żebym już rozmawiał do niego po polsku, ale chyba nie. Ale ja tak na szczenę, że ja nie. Od mała, oj jak był jego dziedo. Z dziedom sobie ris i jego dziedo od razu, on nikoli z dziedom nie rozmawiał po polsku, tylko wszystko dziedo do niego po swojemu. I to Janekowi, o tego starszego syna Janeka, jak już chłopy dorosnęli, nie? To mi już też, o to starszy Tomek, to już wierce wszystko po polsku, jak prydę, nie? Ale jak prydę, to tak się mu misza, trochę się mu misza. Chce po swojemu do mnie, Marcinek prócze po swojemu bude za mną. A to my już by nie chciał, ale ja do niego po swojemu. Ja po polsku nie jest słowa, żebym do wnukiu po polsku śtuła. I Seweryn już tak nauczony też, że już po swojemu i spokój.
1: A może ty nam powiedz, jak się nazywa ty?
0: No, Kosowska.
1: No. A za panny?
0: Za panny Brejan.
1: I od kiedy jesteś się urodziła?
0: Izby.
1: W izbach.
0: Tak.
1: A w którym roku?
0: No, 27 rok. Stara baba już jest. 20 roku mała jak... Na Zachidzmy przyjechali, jechaliśmy tylko troje, brat i mama i ja. Tylko trojeśmy, ciężko nam było.
1: Tak? A niania nie było?
0: No i mi nianio 10 roku mała, jak mianio odeszli. Mi nianio to taki był trochę taki świtowy chłop, bo i Ameryku obyszło i potem już w domach, izbach nie. I dosyć dostał przypoklenu. Wielka przepuklina, tak pamiętam, jak nianio mieli przepuklinę. A oni lubili i paleczku, ale mieli taką zakrywaną paleczkę sobie. I zawsze z paleczką, czy do krenicy, czy do grybowa, czy do gorlec z paleczką. Bo to dokoli koni byli, bo u nas było, w Brejanach było bogactwo, jakby nie było. No, nie chwalił się, ale Seweryn się z mnie nie rozśmi, że ja się chwalił. A ja się nie chwalił, bo było, bo moi bracia mali paru koni, już ja nie tak skin mnie nie toho, tylko brat taki starszy jeden był, to po tym na wojnę piszał. No i toho, paru koni było, ale ja nie sobie policzku wzięli i piszkę do Krynicy i tak szli. I oni jak już ostatni raz piszą do Krynicy, tak pamiętam to Boże i budu pamiętam, że ty budu pamiętam. A jak nianio jedzą, a nasze izby taka była trochę, no bo to w górach każde seło tak jest trochę jakby w dolinie, a po bokach jest to werchy słód, no nie można. Trzeba było i to jak do Krynicy, to misarny się nazywało i trzeba było trochę wyższe, tak. Nie duże, wyższe pidyty, na to misarny, ale trzeba było. I tak potem jak ja nie jadę z Krynicy, pierwsze do Krynicy, potem już dzisiaj to było tak popołudne. I ja już smotrę do okna, bo chyba tak było. Do tej strony, do tego miserno, jak się išło z Krynicy, to się widno było. Smotrę do okna i powiedzę, mamo, nianio idą już, ale tak pomaleńki. Jak przyszli, już ich tak strasznie zapaliło, to ta przepuklina, bo to już mali to tu przepuklinę taką dobrą. I to nie trzeba było pić, dokoli była głupota. Czysta durota była, młody człowiek, bo jeszcze 60 nie było. O, i trzeba było iść do świta, bo jak zaboliło, może by jeszcze obratowali, może by obratowali, ale to tak, jeden dzień może przestanę, drugi dzień może przestanę, aż na trzeci dzień brat ich zaniósł, ale co, do Wysoły, może znacie Wysołu, tak?
1: Znamy.
0: No, do Wysoły, do doktora, bo tam było najbliższe, a to trzeba było skoro pierwszy dzień lecić do Gorlicy i oni by wzięli na stół, zrobili by operację i chyba by nianio żył. Ale to było tak, do Wysoły już, a tam po chorach trzeba było do Wysoły, bez chory też, na wozie. Do koliny było łoże, gumowo, tylko tak łoże boli. Zanim do Wysoły, jak do Wysoły, doktor powiedział od razu do Gorlic na stół od razu. Wziąłem na stół, na stoli nianiu się wykończył, bo już to było zapisane, już nie przytrzymali.
1: Iż to jesteś apereselali, że z mamą lem? I z braćmi, tak?
0: Z jednym bratem tylko.
1: A z jednym bratem, tak?
0: Tak, bo to najstarszy brat, już nie żyją, moi bracia już nie żyją. To najstarszy, po nianiowi śmierci nianio umarli 38, a w 38, tak. A wojna się zaczęła 39, te brata już wzięli na wojnę. Ale jeszcze się ożenił brat. Jeszcze zdążył się ożenić, ty?
1: No, a gdzie się ożenił?
0: Byliśmy z drugiej strony.
1: Tak?
0: No.
1: A jak się nazywała to tutaj?
0: Płaskoń, z Płaskoniu.
1: Z Płaskoniu.
0: A taka fajna babka była. Oj, jaka ona fajna była babka. Niedawno umarła tu na Legnickim polu. No i toho. I jak brata ożenił, on żenił się właśnie w lutym, to ja silno pamiętam, no to do września, zanim nie brali, zanim wojna się nie zaczęła, no to ci pożyli sobie dziecka, nie mali. Ja po toho brata i chodziłam tak, tiż, Dilec się nazywał, tak od słowackiej granicy, bo izby były pod samym granicą, sud to te izby i sud, nie? Ale teraz to tylko ja już powiedziałam do synu, że to tylko nazwa izby została, bo tam już prawie kocha jeden kłoka, tam jest i fil, ale to już to jest. I Oleś nie wie jeszcze, no można powiedzieć, że trzy rodziny.

0: I ja to, po toho brata Dilec się nazywał, tak w Słowackiej Hranicy, het było to, to pole nasze, i on tam pisał kosyty, kosą, jak to kolesy kosy, kosyli, owes tam był. Znacie, co owes? Zerno, owes. No. No, on tam kosył.
1: Budę dżingiel. A ja to teraz wam powiem, bo pewno ciż budę te znać.
0: No, no, proszę.
1: Odres wtedy był tak, na Kuzdniewo Mierza.
0: Bo my mieszkali trochę w nim Mierzu, też my mieszkali 13 roku.
1: No to Marynus ten Biłuniaczku znał.
0: Pewno, jej, jaka ta fajna była baba. Taka fajna baba była. To ona była z tych, hej?
1: I ujko tam był Biłuniak.
0: No, no, to oni już obydwoje, i to tylko no. Najmłodsza dziłka Melka. Ona tam
1: za izbianą jednym.
0: Za izbianą, moim sąsiadom nawet. O, jak my sobie dobrze żyli. Ojej, jak tam było wesoło. My chodzili z Kubaty Pirja do Biłuniaczki i no siady poselił, ale po swoich my chodzili z Kubaty Pirja. Wesoło było, naśpiewali z Mesia. Zawsze nas prosił na jakieś łato czy nasz, to my do niego, oni do nas. Było wesoło. No teraz już brak pożytkowo. No.
1: Ale mi powiedz te jeszcze o izbach, jak tam ja tatę.
0: No.
1: Chodzili jste do szkoły?
0: No, to pewno, że chodzili.
1: Jaka szkoła była w izbach? Kilka klas było?
0: Mojeju, cztery klasy. Cztery klasy było.
1: I to perę dwiną ste skończyli.
0: Tak, jej, tak, tak, tak.
1: No. A tam ja tatę jak się uczytel nazywał?
0: Tak. Jak? Bo Kryźlek. Kryźlek.
1: No i w czele jesteś Apolem Kiuska?
0: No, ja już tego nie pamiętam, ale mene i taka druga dziewczyna była, pierwszy łajci nasadzał, lubił tak, że to strach. I oni to te nauczyciele i nauczycielka też była, dykasuna nauczycielka się nazywała, to pewno się zmieniali, czy jak, nie? I cztery klasy się skończyło, no i dobra, i no po tym wojna może być człowiek...
1: A w czasie wojny?
0: Bo w czasie wojny właśnie jeszcze chodzi warik. Ale już był.
1: Nie zmienili się to do uczytele?
0: Już ukraiński był.
1: I co?
0: Już ukraiński przyszedł na uczytele. Już po
1: ukraiński. Odkal win przyszedł.
0: A choroba, że na odkal. De win odkal.
1: Odkal się wziął.
0: Do jakich stron był. To nie mam pojęcia. Bo to nie powiem odkal win.
1: Zmienili wam knyżkę?
0: No to tak, chyba tak. Ale dużo mnie nie pozostało tego ukraińskiego wczynia. Także nie pamiętam dużo. Gdyby się nam mi tak nie...
1: Ale ja i chcę jeszcze was o takie rzeź widaty.
0: No.
1: Pamiętate, jak wyjeżdżali do Rosji dziś ludzie w sorokowym roci?
0: Tak. Mistryko piszą, brat piszą.
1: W którym? W sorokowym roci?
0: W sorokowym, tak pamiętam, jak Boże. Bo mama moja tak samo, jakby jeszcze mi teścia, jeszcze nie był, jeszcze nie dumałam, gdzie tam za teścia. Ale teraz ostatnio już był mi teście, nie? Kosowski, nie? To oni zawsze, Brianko, idziemy, idziemy. I niszlem chodzili do mamy i Kosowskiej, i żeby mama też, bo mama już była w domu, z nami tylko z dziećmi, nie? Ale mama jako synie zrezygnowała.
1: Ale czego oni iśli? Była agitacja jakaś?
0: Pamiętam, jak tylko iszło, bo mieszkał na chorii seła, na końcu seła, a my tak troszkę w serdyni seła, na, jak to tak oni nazywali, sołtystwo było, no. I pamiętam, jak tylko taki śnieg, taka zima, ja wyszła z mamą na drogę, niedaleko drogi, tak jak do tego słupa, do drogi trzeba było od chyży, a to te ludzie już popakowane, wszystko już iszli. Stryko tylko pamiętam, że iszło stryko wecze, nikogo my tam nie spotykali, bo może my tylko stryka chcieli pożegnać. I tak pamiętam, jak to stryko na Wieszczyk, już na Wieszczyk, bo byłem tam na Ukrainie mer, mojego niania, brat rytny. I to chyba bratowa, nie zostawaj, chodź z nami, nie zostawaj powiedzieć, bo jak to win to stryko powiedział? Jechamy tam, bo z góry czy z dołu, ja już nie wiem, jak win powiedział, idę ogień, że to idę, bude, że będzie wojna, nie? Że będzie na nas tu bida, nie? W seli, nie? I to tak pamiętam, jak to stryko powiedział. Bratowa, chodź, czego zostajesz, nie trzeba zostać.
1: I gdzie piszą na tą Ukrainę? No one gadali do Rosji, nie żadną Ukrainę.
0: One właśnie, one tak biszydowali na... Oni byli tu koło Liczkiewicy. No to, to, jest... to, to troszeczkę seła tak znane Liczkiewicz i potem Husiatyny. Byłam tam z mężem, byłam razem. Janek był ci z babą, z mamą moją, także poznał rodzinę, bo on tak chce, żeby poznaty w środku rodziny.
1: One byś idowali po Lemkiuskę?
0: Tam jeszcze z początku jeszcze tak. A teraz jeszcze mam tam bratowa kuzyna mojego, już kuzyn żyje też. Oni tam wszystko już napisze list, bo to wszystko już było.

0: Ale przypomnij te sobie jeszcze takie, że oni pojechali, jedni ludy to gdy pojechał.
1: Pojechał szorokiem. Za dwa roky wertali, tak czy nie?
0: Tak. Oto się. Kimko ich wernuło?
1: No wernuło. No taki jeden moja bratowa, po tym się brat ożenił.
0: Bo to bym chciał jeszcze was siać widaty. Gadaty, że to, że były śniegi. One w zimie wyjechali w Sorokołę.
1: W Sorokołę, w zimie. No nie wiem, czy to był styczeń. No to chyba to był styczeń, tak. Taki śnieg był, tylko taki owinny, tu był odjej obhornany. No była zima wielka, jakby nie było. I oni pojechali sąsiad Moskwa, się nazywa sąsiad druga chyża, stajny szedku chudobu liszył.
0: Komu?
1: I jechał. Nikomu, nie toho, bo mał synową, syn się ożenił i synowa jej rodzice jechali, Jasińczaki się nazywali. Jej rodzice jechali i ona ciągła strasznie toho swojego nic, chłopa, jeszcze nie mali. Może mali już dzieci, jedno chłopcie mali może. I to od Moskwa tak samo. Mm-hmm. Już piszli chudobu, lecz tam jeszcze był drugi brat. I sestry byli, pojechali, wszystko pojechało, Boże. I po tym więc sobie życie odebrał od Moskwa, to od otec toho. Dobre sobie życie, bo jak przyjechali, no to tam przyjechali zimową porą, hej, a na wesnu trzeba jakoś, jak my przyjechali na zachód, no to tak samo, że my, no ale my przyjechali litom, to już bajka po niej, bo gdzie było puste, tam się trochę człowiek jeszcze ziemniaczkę posadził, to tamto. A tam podobno synowie piszli boronity, sami ciągali za sobą borony, jest jakiś kawałek pola mali. I piszli ze sobą to, co ciągali, boronili, robili to pole, żeby dasz to tam zasijaty, czy posadyty, czy to. I więc to widział i szkoda mu, żal mu taki stało się, bo on taki był, jak ja pamiętam, on tak do nas przychodził, to sąsiad, to z Moskwa. On taki był, że on lubił do siebie być siłowaty. Nieraz to ja wyszłam, bo ja taka, to prudka kolesie była, nie taka jak teraz. I wyszłam na dwór za nim, a on tak by się doje, chodź do dachy, że pójdę, mamo, Moskwa tak sobie by się doje do siebie, że no. No i taki był jakiś, że nie dał sobie rady i został tam. Późniejsze toho, Moskwy, tak. Зараз Москви не вернули. Ні, вернули ті, що син вернув. Бо потім, як на війну, мій брат їхав, то й того Москви, бо то якраз хлоп був від Москви, ті ж таки.
0: Але не повісте мені, кілько людей виїхало в 40-му році?
1: Ага,
0: так, на село? Дуже мало, півсела?
1: Дуже виїхало.
0: Так?
1: Угу.
0: А в 42-му гідні вернуло? Чи в 41-му, чи в 2-му?
1: В 2-му хіба вертали, в 2-му. І навіть моя братова, брат ще оженив, вже як того. Ożenił się, jak oni już wernuli z Ukrainy, to jeszcze bratowa, bo jeszcze była panną tam, przyszło, brat się ożenił, oni no chyżu zostawili, jak i to
0: na Ukrainie tam, tak?
1: Tu, do izbach.
0: No i to i wernuli?
1: Bo oni Fryczki się nazywali, to ta moja bratowa, że to wyszła, ożenił się brat, nie? I oni wernuli właśnie, to te Fryczki.
0: To gdy, w 42, tak?
1: W 42, tak. To.
0: No dobry, a po tym jechali gdzie?
1: A po tym już czekali, już gazowali tu.
0: A nie chcieli w 45 jechać na Ukrainę?
1: Już nie.
0: Tam gdy już mali?
1: Już mali dość.
0: Ale na wczynę.
1: Już mali dość. I ona nieraz opowiadała, i teraz jakby z nią zapysiadował, to cisz. Powiedział, że dostała, że chodziła, jak przyjechali w drugim roku, chodziła na plecach, niosła tłumak, kompary, zostały, że brez horu, tam desy, brez czertiżne, czy kady tam nie. No i to ta bratała opowiadała, nieraz jak ona niosła, jak już przyjechali, jak trzeba było ci już to się kombinować, żeby posadyty, posiejać. No, chyba została w Sorokołym, bo budował sobie chłop i liszył, aż potem przyszedł do tej chyży i tak osy, to ta chyża stojała, nikt to nie...
0: No nie zaniał jej, tak?
1: No bo jeszcze zostało duże ludy, także Wysiemkińcy zostało. Jak Wackowa właśnie, Słowacka Hranicja się ciągła do Wackowy. No. A do Bielicznej to jak raz ja mieszkałam, mi plac, jak do Bielicznej się szło, skruczało się za mostem, zaraz ja tam. To moja chyża była po lewej stronie, tak jest. To właśnie to było takie sołtystwo nazywali. I to ta woda nie była taka szeroka, ale mist, raz buria przyszła, zabrała ten mist.
0: Ale drewniany był mist.
1: Tak, drewniany, no. A potem zrobili znowu i to mist był taki mistrzny, nie taki mostok tylko jakoś taki szeroki, jak ja pamiętam, szeroki mist był. Droga była szeroka, cerką, no to ja tu mieszkałam do góry, no tu za cerklem do góry, no. Mieszkałam tu. No to jak bratowa wyszła za mąż, znowuż niedługo to było, którym się razy pobrali, piatym. Wszystkim się poprali chyba. Znowu już przyszła bida. Co zabrali chłopi, którzy zabrało z naszych synów. Zabrali do Jaworzyna.
0: A wcześniejsze jeszcze, ja bym chciał. A na roboty do Niemiec brali?
1: Brali. Ja się chowałam, ci już mnie chowali, bo ja była jedyneczka, to mnie bracia tak lubili i bojali się za mną.
0: A to brat Koli zginął na wojnie, w którym roku?
1: Winny zginął na wojnie.
0: Lem.
1: Właśnie, jeszcze muszę opowiedzieć o brata. Właśnie, win pojechał w 9. I taki był, że win...
0: Ale gdzie pojechał?
1: Na wojnę pojechał. No,
0: na wojnę, dobrze.
1: Zabrali na wojnę.
0: Dobry, no. No.
1: Dwóch zabrali.
0: Do polskiego wojska.
1: Tak, dwóch zabrali. No.
0: Oba bracia piszły na wojnę?
1: Nie, susida i... Aha, jeszcze i trzeci, czyli to trzeci na Wernu, tak, to trzeci na Wernu. No, a brat, win, jak go zabrali, zaraz desy do niewoli. Ho. Win się nabiduło barz tam, do niewoli zabrali, w Rosji tam desy nie było, my go hladali za... Paru roków my go hledali. Win się nie odzywał. Zaraz win, no aż, no tak, desy do 7 roku, 47, desy tak. 6, już może my znali, ja już nie pamiętam, dobry. Bratowa była lepsza pamięta, a pewno. Win odozwał się, bo my go hledali, brez czerwony krzyż, nie, jak to nazywali. Bo się nie odzywał, bo on był w niewoli. Win się tak nabidował. No, aż potem już się odezwał i toho. No i już my się przepisowali, już się naszął w Anglii. W Anglii się już naszął. Win później się naszął w toho Andersa już był. Bratowa, toho brata, co na wojnę piszą, nie? Jechali... Tak samo z Bielicznej, bo ona z Bielicznej była, jechali rodzice na Ukrainę. Tak samo zabrali jej.
0: Ale w którym roku?
1: No to już w piatym.
0: W 45?
1: W piatym już. Mhm. Albo w piatym? W piatym chyba, tak. Ja już jechali na drugi raz. Tak, bo... No bo jeszcze brata nie było i tak... Myśmy zawsze, bo brat był też to doma, młodszy, z jednego roku byli z tą bratową, także, że toho nie odzywa się, chyba nie żyje, żeby to się żenił, nie? Że to doma był, to Michał, jemu było, nie? Ale no to było w piatym właśnie. Ona pojechała ze swoimi rodzicami w piatym. No i jak my się już przepisowali, już mama czy brat pisał, że bratowa już wyjechała na jenie i ona jest na Ukrainie. No. I win koniecznie chciał się już z żoną jakoś, żeby razem się zeszli, młody byli, że chciał z żoną żyć, nie? I win już się zaczął tak samo przepisywać tam na Ukrainę, brat. No to jak się przepisował, no i tak na razie mu napisała, bo jeszcze mała tam rodziców, jeszcze to te rodzice jej żyli. Przepisał się I ja mu napisała, że nie może do Polski przyjeżdżać, a on już by chciał, żeby już do Polski ona, że my byli tu w Polsce, na zachodzie my już byli, nie? Żeby ona przyjechała do nas, tu, na zachód już, bo my już byli na zachodzie, nie? I ona napisała, że nie może, bo jeszcze do chuje, no, rodziców, że nie może zagliszyć, że szkoda jej rodziców. I to trochę się tak jakby obraził na to, to i to. No, ale jeszcze został w tej Anglii i jeszcze się dostał do tego Andersa, jeszcze piszą. To więc knieżku napisał, tak knieżku Seweryn ma jej, ja... Potem już przyszedł z Andersa do mnie, już...
0: Kotem to było raczej?
1: W Semim, jak my już na zachodzie tu byli.
0: Kole was weselali? Pamiętate den?
1: No to ja po mojemu pamiętam, że Semi był w czerwiec.
0: Samego czerwca?
1: Tak,
0: ale... Jak to den tyżnia był?
1: To niedziela była. To tak. Już to tak pamiętam, że była niedziela, jak no... To te izby biedne... To chyba, bo to od granicy tak brali na te, także ostatnie seło pod granicą, to brali to seło od razu, już wysiedlali tak za poriadkom chyba, czy jak oni robili, no. Także jeszcze w tyżni, jeszcze ja, mama jeszcze, bo kompery takie już boli hard było, takie już schodzone szybko, bo to był czerwiec, ciepło było. Jeszcze mama powiedziała, to idę, jak chcesz, to idę, jeszcze obrabię to nie idę tam pod tym sarnem, jak się nazywało, to sarno. Jeszcze pamiętam, że piszę, to tego ziemniaczka obrabiałam tam, no a w niedzielę już, o, i troje tylko, bo toho Michała, z 20 roku był to Michał brat, już był w Jowoszcie, już go zabrali. Ale był młodszy brat jeszcze.
0: Ale jak go zabrali? Od Kalsterna, ale że go zabrali?
1: No się w nocy kole przyszli i zabrali już, bo to naszli na seli, takowo spotkali na seli wojsko, bo wojska było nie w seli. Spotkali, a win zaczął opowiadać głupoty. Win zaczął opowiadać, że z banderowcami to, i tamto był i tam ich widział, tu ich widział. Tak z toho, ja znam z toho strachu, czy to, a toho nie było. Bo gdyby mi brat piszał, albo drugi tam susi, czy kotry, bo paru chłopiec zabrali, jak...
0: Kiłko ich wzięli do Jaworzna, z waszego seła.
1: Kiłko osmach, czy jak było? Nic dużo my nie wzięli, no troje, a mama płacze, ja z mamą jej brat, co tam, jeszcze 20 roki brat, no 22 mał.
0: No dobrze, ale chudobu brało się ze sobą?
1: Braliśmy.
0: Korowy? Swinicy, paciata?
1: My brali swini, to już zabyliśmy. Jeszcze brać.
0: Znali ste wcześniejsze, że budut weselaty?
1: No to, Boże, chudka była, nie? Zawsze budut i budut, człowiek sobie nie wierzył toho.
0: A było jakieś seło, które przed waszym wyselili?
1: No, nie pamiętam. Beliczna szła tak samo.
0: W tym samym dniu, tak?
1: Tak, Beliczna szła, bo jeszcze mi i mąż tam pod Beliczną wybudowany też był, to w tym dniu oni szli tak samo. Słońce schodziło i jeszcze mama polecieli na niżni koniec.
0: No.
1: Polecieli sełom na niżni koniec, że to czuty, że może nie prawda, może to, nie? Ale już jak idą z powrotem, mama już płaczą. Już płacz był, ludy czuty było na seli, mama idą do mnie i dzieci pakujemy się, bo tam wszystko już spakowane na niżnym końcu. O, a niżni koniec już był spakowany, no. No to jak mama przyszła, to pamiętam, skoro na wiz, jeden, no konia, my mali jednego konia, bo jednego proda brat, to jeden z taki hrady konik był, taki talerkowity. Talerkowity i taki dereś, taki hardy, taki masz taką hardy, no. I toho, i korowy, 5 korów, bo maliśmy 6. To jedną mama leśli, bo mam tetu w Śnienicy, mama leśli w tetę jedną, że może uważnie wyselać, bo Śnienicy zostawała. Banice chyba nie zostało. I to tu jedną korowę śnienicy zmalszeli, piat korozmy przyprowadzili, troje telet na podwirju zostało, husy zostali, kury zostali, wszystko pozostało na podwirju. Troje telet pamiętam, że zostało.
0: No i co one?
1: Tylko korowę zmieciali.
0: Kto się pozabierał, to?
1: Fuh, Boże, to oni zaraz chyba išli o tele, czy to powiśni sobie Polaki pełno, išli zaraz i brali. Naładowaliśmy nawet, cośmy mogli.
0: Postel, tak?
1: Pościel chybaśmy wzięli. Stół pełno został. Nawet brat był stolarom. Więc zrobił taki hardy nowy stół. Był pościel nowa była. Duże, duże rzeczy porobił. To pozostało. Szafa.
0: A łóżka?
1: Łóżka, no to. No to tak samo. Nie znam, czyśmy jedno wzięli, czy nie. Możeśmy wzięli, żeby mali tak żelizny, jak to po niemiecku byli, to zmyziali chyba. To drewniane chyba zostało, mi się zdaje, bo ja go tu na zachodzie nie pamiętam.
0: A mali to jakieś obrazy? Jakieś...
1: Właśnie, obrazy już nas było, chuj, o Boże, jak naokoło, tak było.
0: Mali to z domu, ale wzięli to te obrazy, czy nie?
1: Dwa czy trzy tylko. Aha. A to zostało. I nieraz wspominam, że zostały taki święty Jurij był i Świętego Mikołaja zmyziali. Matier Boża, Jezus Chrystus i jeszcze był co na gnoju taki był strupaty leżał, no to jak wiem?
0: Łazar?
1: Łazar, o, no. No. Maliśmy tych obrazów, pozostawialiśmy tylko dwa obrazy takie, właśnie jeden mam jeszcze w sobie, jeden brata, to nie znam, czy tam ma jeszcze to brata syn, czy nie ma, czy może dalej. I jeden bratowa wzięła już to ta Michała. A tak to te pozostałe obrazy. Szkoda było tych obrazów, że tak człowiek poliszał. Jakśmy rano, to o której godzinie wyszli ze seła, może też i koło południa pełno, bo to zanim się zapakowało, zanim to. No nawet naprawdę swinio zawy brat do szafla, takiego jak to dokoli szafli, takie wielkie były, na solenie to było i tośmy dowezli, dobry. I tak wady były, jak to doma kolisy, tak wady. U nas były drzwi, to jedno ja mam to tu wadu. Привезлиśmy do tej wady, żeśmy napakowali tych wachów, tak natoptaliśmy tam. I nawet brat to, czy to w Anglii, z Anglii niż to już paczkę przysyłał, nawet mi przysłał już na sukienku, na śluby, to mi tak zalało się, że mama musieli na zachodzie kupować nową, bo się zaplomyło to.
0: I wojsko was eskortowało po drodze?
1: A ja zaplomyłam.
0: Kiedy z tej szły?
1: No, normalnie na śnienicy Brunaria do Grybowa.
0: No.
1: A w Gryboli już był wieczór. A my jeszcze mali taką sąsiada, taka niemądra była, taka harda dziewczyna była, ona zgłupiła tak trochę się ich woi, co się zrobiło, że to nie była mądra, nie? Ale ona zawsze do nas przychodziła. Taka była jakby jej rodzina, bo brata mała i bratowu pojechali na Ukrainę, a ona z nima nie piszła. Ona nie pide, bo ona taka była, że to ze słowo nie ruszajcie, to moje, to tamto, to moja wieczyznina. Ona tak zawsze, nie? Do nas przychodziła i powiedziała, jak my już zapakowane wszystko, ona przyszła kto wde. Przyszła i mama powiedziała, dziś znasz co na co? Ja tobie dam ubrania, uberu cię i pojecha z nami, bo znasz, widzisz, że nas wyganiają. No i posłuchała. Baba piszła, do Grybowa zeszła i dalej z Grybowa już się straciła. I już na zachód za nami nie przyszła. To. No, pamiętam, że mama tak szkodowali, bo...
0: A jak ona się nazywała?
1: Maciejowski się nazywali, to jej rodzice. No. I ona tu, dosyć, w naszych chorach, dosyć podobno, że wczoraj, potem jej tam pochowali, dosyć tam już, bo to... Zima przyszła, to ona biedna po sełach chodziła, to, no i mama tak chcieli jej, żeby z nami, a ona już nie posłuchała, mama już wtekła z Grybowa. W Grybowie, jakżeśmy dojechali do Grybowa, w Grybowie krali choroba. krali tak, że bydło krali, odpynali od toho, odwoził i już nie utrzymał człowiek, wszystko nie odobnał właśnie.
0: Wam też krali?
1: Nie, bo jakoś, że to tylko, że my piatko przywezli, jakoś nie.
0: Nie
1: wkrali. Nie, nie, co tu my leżeli.
0: A im czym wkrali?
1: No, zakrali dużo ludziom, dobrze.
0: No i co, i ste wsi dali w Grybowi, tak? Na
1: nie, nie, Grybowa na Gorlicy nas wlekli.
0: Ale jak?
1: No, a jak, wszystko. To skąd, no wszystko, transport. No, długi był, nie wozy i wszystko. Kto mał, wece woził jak jeden.
0: Ale co, już ste się dali do tych wagonów i wam
1: nie, w Gorlicach aż, na drugi dzień.
0: Aha. Ale ste išli jeszcze z Grybowa?
1: Z Grybowa na Gorlicie, a kiedyśmy išli? Tu chyba na ropu żeśmy išli, nie z Grybowa, nie? Na ropu chyba i Gorlicie.
0: Jak ste byli prowadzeni, tak? Przez konclowu to tady, nie?
1: Tak, tak.
0: No to nie pamiętam.
1: Tu nie, tu nic przykrosty nie robili to tu seła, bo oni tu koło Grybowa, to oni nas znali, oni nazywali Rusiny. Nie jak nie Lemka, nie nic, tylko Rusiny nas nazywali. Oni przychodzili do nas tu od Grybowa, od Skinclowy, z Biała było nie i toho. To nie, tu nas nie toho. My tu już dojechali tak dobry do Gorlic. Także dojechaliśmy już na drugi dzień, byli w Gorlicach. No i czy akurat zaraz w tym dniu się ładowali na pociach. Czy w tym dni, czy jeszcze nas trzymali dzień? Już nie powiem to. Nie pamiętam.
0: A no. Potem dali wagony, tak? I mali się zapakowali.
1: Także do wiej rodziny, do wagona. My jechali.
0: A to te koroły?
1: Cisz.
0: I razem z te z korołami.
1: A jakże, Boże.
0: To jak ste się pomistyli?
1: No to jakoś i to dwa na górę byli.
0: Jak długo ste na zachód jechali?
1: Ćwiczerzem. W niedzielu zmy byli w Legnicy. Pamiętam. W niedzielu zmy byli w Legnicy, pamiętam. Ale zmy przyszli tak z rana, gdzie się do Legnicy przyjechali. Czy brat znał, że seło już usiedlenie, czy znał, czy nie znał? Ja już toho nikoli się ho nie pytała.
0: No to wtedy go chyba wzięli do Jaworzna, czy nie?
1: Pered jeszcze z domu zabrali. Winiósł z nami nie toho.
0: Jak to?
1: Winiósł z nami nie zjist, bo już zasyła...
0: Bo mi ludzie powtarzali, że prez Oświęcim ich, ale jak ich wezli prez tak, Oświęcim, tak. To wtedy filtrowali.
1: Tak, brali ich w Oświęcimu, też brali, tak. Mojego brata, mojego męża, brata też wzięli z domu jeszcze. Paru chłopów zabrali z domu. No powiadam, że to naskarżył to, co go w nocy napotkali na sele i tak naskarżył, że tych chłopów zabrali zaraz. No to w drodze już jak toho, jak to już nas...
0: Cały transport był to też, to z wami jechali, cziły, to przyjechał do Lignyci, tak?
1: Cały transport, tak, i długi...
0: I co, jak ste przyjechali do Lignyci, to kazali się wam wypakować?
1: Kazali się już wywadłować i ty sobie gledaty.
0: Każdy na swoją rękę.
1: Tak. Tak.
0: I gdzie ste piszli?
1: I szli niektórzy, bo to byli, kto się nazywali Pur, czy jak się nazywa to ciły, no. To ciły w Legnicy taki i urząd, no tak, i nie jak teraz. No i do tego Puru też ludzie szli i się informowali rzeczy. No to niektórych tam informowali, nie? Że tam idę, albo tu idę, nie, Legnickie pole, bo u nas my izbiany, no to tylko Legnickie pole już. I tak jeszcze w Kosowicach tak samo się zamieszkowali i idę tu tak blisko Legnicy. Mikołajowice tu za odwędroże. Mikołajowice. No te? Takie wielkie seło, to tam duże izbianie też było.
0: No i... Ale znali wtedy, kto piszął?
1: To gdzie tam znali? Hledali się.
0: Jak?
1: No to, Boże, tak jak my tu, mama i brat, on to już toho, to już hladał sobie, już przyszedł powiedzieć, że to ty tam, to tamty tu.
0: A to ty, no to przecież one były z Prysłopa.
1: No to ty właśnie, to z Prysłopa, no to oni od początku tam zamieszkali w Nieumierzu. Oni od razu przyszli, zamieszkali, oni się nie przesiedlali nigdy, mi się zdaje. Oni jak z pociągu, tak mi się
2: ale
1: zdaje.
2: Ale oni po was przyszli.
1: Może i po nas, może i tak.
0: Ale a kiedy ste się oddawali? Muża deste naszli tu na zachodzie?
1: No, mi mąż to win doma już jak... O, bo win jeszcze był w dobrowolciach. Win był zabrany w dobrowolciach, jak to nazywali dokoli, bo otiż chłopił została zabranych osmoch czy samoch, jako się tak było, nie? Jego zabrali też do tego wojska ruskiego, no i także wernął żyły, ale ranny był. Tak był ranny, że tu do jego head było tak, że powiedział, że po tym wypadku opowiedział mi raz to, bo on tak nie lubi wspominać to, ale powiedział, jak tak to wypadek mał, że go przestrzelili chworowi, gdzie się leżał, krow oblała go jeszcze, no i miał szczęścia do życia, naprawdę. I po jakimś czasie, po godzinie, czy tam po kilo, nie zbierali tych rannych, to gdy się do stodoły zawezli tam na słomu, wszystko tam uwalili Ruskini. Potem z tej stodoły już jak kotry jeszcze mich, jeszcze dobry krow nie zeszło, że jeszcze mich żyty i oddychaty i toho, brali do szpitala na Górny Śląsk. No i tam leżał ci w szpitali i toho. I win potem przyszedł z tego Górnego Śląsku, już jak go opustili z tego szpitala, przyszedł do mnie, to przyszedł.
0: Gdzie przyszedł do mnie? Gdzie to?
1: Do mnie, tam. Jeszcze
0: do Isp.
1: Do Isp, tak. To przyszedł, z Semim przyszedł? Nie, z Semim chodzili, tak. Wszystkim przyszedł, tak. Rik czasu był doma, no. No, ale on mnie już miał na oku, także, że toho, jak ja, bo tam mi brat mieszka blisko w sąsiedztwie, jego rodzice w sąsiedztwie, ja tam szedłem do brata, a on tak na zagrodzie kosi trawni, taki krasny chłop, cholera, bo on był naprawdę, mi chłop to taki był. I toho, i urodliwy taki, i taki był delikatny, on nie chciał do kogo uśmijać, czy no w ogóle taki był, że... No i toho, i ja tak idę, no dobry dzień, no i dobra, i nie znam, nie pamiętam, czy też do mnie zabiesiadował, czy nie zabiesiadował. No, ale on mnie miał na oku jeszcze przed wojskiem, jeszcze mnie miał na oku, no i jak przyszedł, no to już... Już toho. I jakśmy przyjechali na zachód, Kusowskie zamieszkali z Weleny byli w Koskowicach. No i już chodził tu, jak już się doznał, że jest zbijany tu Kolinickiego pola, no to już tu się starali tak, żeby tu zamieszkali blisko. No i przyszli.
0: A kiedy jesteś żenili? W którym roku?
1: W którym? W 8.
0: W 48.
1: W 48.
0: Była cerką wtedy?
1: Już była.
0: De w Lignicy?
1: Tak, już my pierwszy brali ślub.
0: Tak?
1: Tak. Pierwszyśmy brali w tej... Był Tyczyna, nie pamiętam, Tyczyna.
0: A no, da.
1: Tyczyna był, no, taki, no, bogaty był ślub. Nawet na bryczyśmy jechali końmi do ślubu.
0: Żeby... A odkal? Z Lignickiego pola?
1: Nie, koło Lignickiego pola Lubice się nazywało, kto, takie seło. Kolegnickiego pole zaraz drugie seło. No i my tam zamieszkali właśnie, jakśmy przyszli tam.
0: Hidni ludy było na wysilu?
1: No, ja znam, tak hidni może nie było, ale trochę się prosiło już z domu, których tak sąsiedził, czy koleżankę, czy to prosiliśmy.
0: Polacy ci byli, ty nie?
1: Tak, ojeju, tak nas polubili, bo tam jak my przyszli do Lubic, to centralaki od Przeworska, tam, od tamak byli. Tak, nas polubili, jeju. Zaraz nas, pierwszy rok już na Weleju nas prosili do siebie, tam sąsiedzi nie byli, blisko mieszkali w drugim budynku. Już na Weleju my tam szli do nich, my bardzo nas lubili.
0: A muzyku maliście na Wasilu?
1: No była chyba.
0: Pamiętacie?
1: No pamiętam jakoś, ale...
0: A co to za muzyka? Nie, bo mi chodziło o to, czy nasi muzykanty, że no, kolesia to... ludzie zaczęli organizować, o to chodzi to.
1: Zaraz się zaczęli organizować, przychodzili jedno do drugich. No. Zaraz gledali i zaraz tak, jak to kiedyś doma było, chcieli tak, żeby tak było. Ale pomaleńkę to zapropadowało się to. I to, co wesele było, no nawet z Grzeszkowo, tam taka koleżanka, sąsiada, była na tym wesilu moim.
0: Lemkyni?
1: Tak, tak. No to mam z Niemku, ja to nie chciałam się wychodzić za mąż, nikoli w życiu mu syna pomyślałam. No ale mi Andrzej to win był 28 roki mał, także win już starszy, najstarszy był w rodyczach. Już chciał się żenić, to już. No i ja już tak przystałam, że...

Boże, ja im opowiadałam jeszcze baba, o mama moja, jak żyli, to jak mama chmerali moi, Boże, kochany, mi się pogadać chce. Stefan na ogrodził, a ja kryczę, Stefan, Stefan, chodź, dochysz. Proszę, to jeszcze im tu ruku na serce, na serce położę, tak ruchu mi bawi, tak tu położył i tak jeszcze pilanych, tak. Chyba z godziny poklaknął tak i posiedził koło baby i on tak pomiatał. Baba opowiadali wszystko, bo moja mama to, a Janek jeszcze lepsze pamiętał, bo Stefan już wiecie, tak był, jak do szkoły, to w Wrocławiu szkołę kończył i to oni, to mało doma było, ale był. O, jak przyszedł, to już naprawdę babu lubili strasznie i to moje mama były zaczytane w książkach. Oni byli tak zaczytani, że naprawdę lubili. No i oni im nieraz opowiadali, choć to chłopakim. A chłopaki, o Janek wiecie, bo już Stefan tak doma nie był często. To Janek, to babo to pojeszcze, babo tamto, to jak teraz Seweryn. Babo pojeszcze to czy tamto, jak to było? Seweryn duży, duży.

0: Że to glisz zabrali. Nawet nasza działka była popit od glisz państwowej, od słowackiej granicy, nie? Nasza działka była, tak kras pole było, takie rjuny, było fajne pole, no. Oni wszystko opanstwowali i nasze seło nie mało lisa, nie mało. Tylko do Łackowej było jeszcze tam pole, a popit Łackowu było. Pole gaździł, a Łackowa już była, no już no, i tak się żyło, fajnie by się żyło teraz. Tam w tych izbach, gdyby nie było, czy izby, czy kotra seła, żyło by się, żeby nie wychnali chady, to by było. Jak to nazwisko, jak?
1: Moje?
0: Hej.
1: Gambal.
0: Gambal to nie, i to ta Dorota nie zgambalił?
1: Była. Kotra Dorota.
0: Co wyszła tam do Konecznej, za Wierchnięckiego?
2: Nie znam, co mi się nagrało, dobry. To jeszcze raz, jakbyście powiedzieli, jak się nazywa.
0: Kosowska, Kosowska.
1: A,
0: Anna. Hania może napisać.
1: Nie, nie będziemy pisać, powiemy.
0: No, to Hania. To Hania napisać.
1: Dobry.
0: No.
1: Kosowska z domu.
0: Dobry, Jan. No.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Niom się inspiruju i jorczu. Tak jak z toho, sztojem lemkom. Igor.

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ścisku oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od spekę i zliwe. Guzeriami do góry, kołosiom dolejno.

0: Polsce z Bałtyką, podajuczo do moria platynową obruczku. Tot akt po symbolom toho, što po roka zaboriu Polska odzyskała dostęp do moria. Tumkodawci podkreślają, że szła to mało by przypominati o znaczeniu pomoria dla historii i rozwitku Polszczo, ta budowati historyczną i morską świadomość. Jak inicjatywa do budy podparcia Sojmu, pierwsze prezentowania mogliby odbyty się już 10 lutego februara 2027 roku. Na ten moment jest to jednak furt len propozycja. W weekend 14-16 sierpnia Augusta w Nowym Sęczo odbuda się 15. edycja Międzynarodowego Multimedialnego Festiwalu Sztuki Małopolszcza Karpaty Offer 2026. Podzieje uczo tradycyjną kulturę Karpat z modernoma formami sztuki, tworiaczy prostyr stryczo folkloru z muzyką, teatrom, tańcią, filmom i wizualnoma sztukami. W programie znalazły się koncerty artystów, które inspirują się karpacką i etniczną muzyką, teatralne spektakle, filmowe pokazy, performance, warsztaty, ta czosłynne plenerowe podzieje, które projdą na rynku i uliciach Nowego Sęcza. Ideą festiwalu jest wkazywać bogactwo i różnorodność karpackiej kultury, ta budować dialog między tradycją a współczesnością. Organizatorzy podkreślają, że Karpaty Offer to miejsce stryczo twórców z różnych dżerżał regionu Karpat, które przez sztuku prezentują wspólne dziedzictwo i jego współczesną interpretację.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali my
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. He jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. Je jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

sto szyst i szyst gorlyci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich chorze. Lem FM.